0: tatu nitarejea. Jina langu ni Collins Alosweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.